Hitting Radio Kule 722-948. Nek noćas gori Balkan. Novi spektakli pred nama. Slatki dani u srcu Bačke. Crvenka od 8. do 10. maja. U petak 8. maja. Dresnica. Dresnica. Subota, 9. maj, Saša.

Marketing Radio Kule 722948. Nek noće zgori Balkan. Novi spektakl je pred nama. Slatki dani u srcu Bačke. Crvenka od 8. do 10. maja. U petak 8. maja Dresnica. Dresnica. Subota, 9. maj, Saša Kovač.